Ochen kore kwa jamir woke, ikin kore wera mir woke, karati mundiri.